tytułom, jak agresiv de Panam. On se tytułom, mec agresiv de Panam. On se tytułom, mec agresiv de Panam. On se tytułom, mec agresiv de Panam. Enchanté Toam, mec agressif de Paname. Je vais nettoyer le sang qui s'est laissé